chociaż raz chodził po rynku w Krakowie? Czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił? Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa.

jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych.

siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa.

Dobry wieczór Państwu ze Studia Społecznego Niezależnego Wieloetnicznego Radia 3 ZZZ w Melbourne. W drugą środę, to jest 9 września 2026 roku, ciepło i serdecznie wita się

0: ze słuchaczami Zofia Kemp, życząc miłego odbioru i wielu wrażeń. Wysłuchaliśmy autorskiej piosenki, już dzisiaj świętej pamięci Marka Grechuty z albumu 10 ważnych słów z 1994 roku. Piosenka jest poetycką refleksją nad tożsamością narodową, definiowana przez trzy filary – historię, mowę i sztukę. Znaczenie i wymiar utworu napisał Uniwersytet Śląski. Pozwolę sobie przeczytać. Konkret i pamięć historyczna. Grechuta osadza pojęcia ojczyzny w realnej przestrzeni i tradycji, przywołując Kraków, Wawel oraz symbole takie jak dzwon Zygmunta czy postacie ze sztuki, Stańczyk, kazania Piotra Skargi. Przeszłość ma dawać siłę i wiarę. Rola języka i literatury. Drugim filarem jest ojczysta mowa, nierozerwalnie złączona z twórczością wielkich polskich wieszcza i pisarzy. Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Krasickiego czy Juliusza Słowackiego. Język stanowi źródło duchowej siły narodu. Trzy kwiaty tradycji. Artysta porównuje historię, mowę i sztukę do trzech kwiatów trzymanych w dłoniach jak schedę pokoleń. Bez nich naród może zatracić swoją tożsamość i zmienić się w bezimienny kraj. No i wezwanie do odpowiedzialności. W finale utworu pojawia się uniwersalny apel, że w trudnych momentach ojczyzna czeka i wierzy w obywatela, a zadaniem jednostki jest ochrona najwyższych wartości. Dzisiaj po informacjach i komunikatach lokalnych zapraszam Państwa do wysłuchania programu Polska widziana oczami obcokrajowców. Goście z różnych krajów będą się wypowiadać na temat Polski, jak widzą Polskę, jak ją odbierają. No i oczywiście, jak adorować Najświętszy Sakrament. Jeszcze raz życzę Państwu miłego odbioru. Dzisiaj imieniny obchodzą Piotr, Aniela, Sergiusz, Jacek, Jakub, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizy, Aureliusz. Patronką Anieli jest polska święta Aniela Salaba. Proszę posłuchajmy, co na jej temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
1: Aniela Salaba, patronka dnia dzisiejszego, przyszła na świat w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej pod Krakowem dnia 9 września 1881 roku. Jej rodzice byli bardzo pobożni i w tym duchu wychowywali swoje dzieci. Aniela ukończyła zaledwie dwie klasy szkoły podstawowej. Na dalszą edukację nie pozwoliły jej obowiązki domowe. Mimo słabego zdrowia, Aniela bardzo chętnie oddawała się pracy. Bóg obdarzył ją niezwykłą urodą i bogatym wnętrzem duchowym. W roku 1897 przybywa do Krakowa i znajduje tu pracę jako służąca. Na jej życie duchowe miała wpływ śmierć Teresy, jej 25-letniej siostry. Aniela zdała sobie wtedy sprawę, jak kruche jest ludzkie życie i jak ważnym jest przeżycie go dobrze i owocnie. W wieku 18 lat składa prywatne śluby czystości. Wiele czasu, poza pracą, poświęca modlitwie. Żyje bardzo skromnie, okazując miłosierdzie potrzebującym. Chętnie daje jałmużnę. W roku 1900 wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich Świętej Zyty. Codziennie przyjmowała komunię i często wstępowała na adorację Najświętszego Sakramentu. W roku 1912 wstępuje do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, błogosławiona Aniela oddaje się służbie rannym żołnierzom. Podczas posługi w szpitalu zaraża się gruźlicą. Choruje również na raka żołądka. Swoje cierpienia ofiaruje za Polskę oraz za pewnego kapłana, który wiele lat później odmieni oblicze Kościoła i świata. Pomimo złego stanu zdrowia służy potrzebującym niemal do końca swoich sił. Bogate jest również jej życie duchowe. Wiele czytała książek ascetycznych. Poza głęboką modlitwą i duchem służby odznaczała się charyzmatem czytania w ludzkich sercach, a w mistycznych wizjach widziała przyszłość, w tym wybranego pół wieku po jej śmierci papieża z Polski. Ofiarowała swoje życie Bogu, a on przyjął tę ofiarę 12 marca 1922 roku, powołując ją do wieczności. Umarła w opinii świętości, a jej beatyfikacji na rynku głównym w Krakowie dokonał 13 sierpnia 1991 roku święty Jan Paweł II. Błogosławiona Aniela Salawa jest patronką tercjarzy franciszkańskich, służących, studentów, nieuleczalnie chorych oraz chorych na stwardnienie rozsiane. Jej relikwie znajdują się w kościele świętego Franciszka w Krakowie.
0: Wszystkim naszym solenizantkom i solenizantom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, życzymy jak zwykle zawsze długich lat życia w dobrym zdrowiu, spełnienia marzeń, wielu wspaniałych oddanych przyjaciół, obfitości błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, opieki Matki Bożej naszej Królowej Pani i pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba, świętych patronów i świętych aniołów stróżów, wszystkim wyżej wymienionym, a także osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykujemy piękny utwór Modlitwa Obudź się Polsko, słowa i muzyka Lech Makowiecki, wykonują Bożena Makowiecka i Lech Makowiecki, a utwór ten pochodzi z koncertu Trąbo nasza wrogom grzmi. Proszę, posłuchajmy.

teraz zapraszam Państwa do wysłania informacji i komunikatów lokalnych przygotowanych przez redaktor Renatę Suwarę. Szanowni słuchacze, sekcja Polska Radia 3ZZZ zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawcze wyborcze, które odbędzie się 20 września w niedzielę bieżącego roku o godzinie 1:30 w sali klubu Styx przy kościele świętego Ignacego w Richmond, 326 Church Street. O godzinie 12 zapraszamy do kościoła na mszę świętą, którą odprawi ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, w intencji wszystkich członków, słuchaczy i społecznych pracowników sekcji. Na wspólnej modlitwie podziękujemy Panu Bogu za dotychczasową opiekę, otrzymane łaski i będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo. Liczymy na Państwa obecność. Będziemy wybierać nowy zarząd na kolejne 2 lata i wierzymy, że głosy słuchaczy w dyskusji pomogą w dalszej pracy. Do zobaczenia. Zarząd sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Ksiądz Mariusz Han, jezuita, z wielką radością zaprasza wszystkich wiernych i przyjaciół na mszę świętą dziękczynną z okazji 25-lecia jego święceń kapłańskich. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 20 września bieżącego roku o godzinie 10 w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon, 6 do 8 Aberfield Street. Ksiądz Mariusz wspólnie z nami chciałby podziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, za wszystkie otrzymane łaski oraz za ludzi, których przez te lata Pan Bóg postawił na jego drodze. Będzie mu bardzo miło przeżywać ten szczególny dzień razem z nami we wspólnocie na mszy świętej, a potem na skromnym poczęstunku. Wierni z polskich parafii Bardia, Geelong i St. Albans zapraszają na uroczysty obiad parafialny w sobotę 10 października o godzinie 3 po południu do polskiego klubu w Albion przy 19 Carrington Drive w Albion. Serwowany będzie 3-daniowy obiad oraz przeprowadzona zostanie loteria. Wszystko przy dźwiękach dobrej muzyki. Koszt obiadu $45 od osoby. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. Na zgłoszenia czekają. Bożena, telefon 0412 811 176. Jadzia, telefon 0417 776 427. I Teresa, 0411 272 116. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza w sobotę 12 września bieżącego roku do Domu Polskiego Syrena w Rowville na doroczny bal ojca, podczas którego zostanie ogłoszony laureat tytułu Ojciec Roku. W programie wieczoru zaplanowano również występ łowiczaków, najmłodszej grupy zespołu Łowicz oraz zabawę taneczną, którą poprowadzi DJ Mason. Początek wydarzenia o godzinie 19. Ośrodek będzie otwarty dla gości już od godziny 18. Wejściówki w cenie $25 bilet normalny i $20 seniorzy. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie. Proszę dzwonić do Gosi, telefon 0411 609 152. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na pierwsze spotkanie z serii wykładów o historii polskiej społeczności w Australii, które odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 20 września bieżącego roku o godzinie 16 czasu wschodnioaustralijskiego. Edward Dudziński, prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej, opowie o pierwszych polskich osadnikach i Polish Hill River w Australii Południowej. W sierpniu bieżącego roku przypada 170. rocznica przybycia 30 polskich rodzin, które przyczyniły się do rozwoju regionu i stworzenia historycznej osady w Polish Hill River. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres Polish Museum Archives Australia @gmail.com. Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników na tydzień przed wydarzeniem. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 3 w Melbourne, Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia bieżącego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough.
Wystawę będzie można obejrzeć we wrześniu w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Montwebley. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Piffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Para, telefon 0425 865 174. W związku z przypadającym w tym roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów. Osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Australijsko-Polskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza na walne zebranie, które odbędzie się 27 września bieżącego roku o godzinie 14 w domu polskiego emeryta Bayswater 3 Percival Street. Wszyscy członkowie i sympatycy są mile widziani. Podpisane sekretarz Zygmunt Piasecki. Delikatesy Poleta Deli Taste of Europe przy 529 Warrigal Road w Ashwood. Posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski, nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Giuseppina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Wszystkie audycje można odsłuchiwać we wtorki, środy i soboty. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy Państwa serdecznie do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu: portalpolonii.com.au. Również serdecznie zachęcamy Państwa do czytania tygodnika polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

0: Autorską piosenkę Pytałż mnie śpiewał Andrzej Rosiewicz. A teraz zapraszam Państwa do wysłania programu przygotowanego przez Rynek Krowoderski Polska widziana oczami obcokrajowców z różnych stron świata. Komentuje Tomasz Borei za, montaż i realizacja Mateusz Jaśko. Proszę Państwa, przez całe dekady wpajano nam, że musimy ślepo gonić Zachód i wzorować się na Paryżu, Berlinie czy Londynie. Tymczasem sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Dziś to zagraniczni twórcy, znani youtuberzy oraz turyści z całego świata przyjeżdżają do naszego kraju i głośno mówią to, o czym my sami często zapominamy. Polska zachwyca, jest czysta, zamożna i przede wszystkim bezpieczna. Dlaczego Polska stała się nowym wzorem do naśladowania dla mieszkańców Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Azji? Dowiemy się właśnie z tego materiału. W większości wypowiadają się tutaj wszyscy w języku angielskim. Myślę, że będziecie Państwo rozumieć. Ale zdarza się również język hiszpański czy francuski. Natomiast Tomasz Borejza to wszystko komentuje. Proszę, posłuchajmy.
1: Od zawsze uczono nas, że powinniśmy być jak Zachód. Tymczasem teraz to na Zachodzie nastała moda na Polskę. I przyjeżdżają do nas kolejni influencerzy i youtuberzy, którzy zachwycają się wszystkim, co widzą. Dlaczego? Bo widzą co innego niż w Paryżu, Rzymie i Berlinie. Ten uroczy pan z początku to oczywiście iShowSpeed, jeden z największych youtuberów na świecie. Ale nie tylko on uważa, że Polska to najlepszy kraj. Od pewnego czasu przeżywamy prawdziwy najazd różnych influencerów i youtuberów, którzy przyjeżdżają do Polski i stawiają ją jako wzór do naśladowania. Zachwycają się w zasadzie wszystkim i wszystko wydaje im się tutaj być za... Potrafią się zachwycać nawet tym, jak wygląda bal maturalny. I dla ludzi, którzy pamiętają, jak podchodziło się w Polsce do Zachodu przez wiele, wiele lat, to może być szokujące. Dla osób, które pamiętają, że wszystko z Zachodu miało być najlepsze. No w końcu, najlepsza chemia była z Niemiec.
2: Niemiecka chemia podbija Polskę.
1: Na Zachód jeździło się zarabiać normalne pieniądze. To Zachód wyznaczał modę, którą podążaliśmy i mówił, jaka powinna być nasza kultura. To o Zachodzie, z zachwytem, mówili wujkowie na imieninach, którzy na niemieckich i francuskich budowach spędzili długie lata. A teraz okazuje się, że ten mityczny Zachód nie tylko patrzy na nas z zazdrością, ale też głośno mówi o nas jako o wzorze do naśladowania.
3: The country on the surface looks like a modern economic success story, growing from a poor satellite state of the failing USSR to today, where it's the fastest growing major economy on the continent.
1: Jeszcze kilkanaście lat temu taka perspektywa wydawała się niemożliwa. Nikt by w to nie uwierzył. No ale zobaczcie sami. Zacznijmy od Luka Patryka Hockmeda, holenderskiego podróżnika, który przez lata zwiedzał świat, zwiedzał też Europę, obserwował różne miasta, patrzył, co się w nich dzieje, a teraz zamieszkał w Polsce. Ma polską dziewczynę i o naszym kraju mówi tak.
4: Best country in Europe isn't Spain, France or Italy. It's Poland.
1: A dlaczego tak mówi? No, do Polski przekonują go przede wszystkim trzy rzeczy. Po pierwsze, bezpieczeństwo.
4: First reason is safety. Nowhere else in Europe will you find a safer country than Poland. Children can play outside in the city centers, women can walk the streets alone at night, and you can leave your stuff in a public park and no one will steal it.
1: Po drugie, czystość. Gość jest tak zachwycony czystością Warszawy, że chodzi po kiblach w metrze i nagrywa o nich filmiki, które później oglądają tysiące, setki tysięcy ludzi. Też zachwycając się tym, jak czysto jest w metrze w Warszawie. Bo w żadnym innym europejskim mieście, mówi pan Luke, tak nie jest.
4: Secondly, it's super clean. Just take a look at this public bathroom in the metro station in the capital city Warsaw. I dare you to film the same thing in any other European capital.
1: A po trzecie, pana Luka zachwycają Polacy.
4: And lastly, but most importantly, it's the people. Polish people are kind, generous, welcoming, and they have respect for each other, for travelers, and for the law. That's why it's so clean and safe, I guess.
1: I pan Luke z Holandii nie jest jedynym z obcokrajowców, którego w Polsce zachwyca przede wszystkim bezpieczeństwo. Prawie wszyscy na pierwszym miejscu wśród tego, co widać, co uderza ich w Polsce, mówią o tym, że jest to kraj, w którym można na przykład wieczorem wyjść na ulicę i nie bać się, że dostanie się po pysku.
5: On my own, even walking around in the dark at night, I have not once felt unsafe. Yesterday, I was wandering around on the riverside in the dark, and there was families out with kids out, walking around, feeling safe. That's the one thing I love about Poland, is it's very safe, it's very clean.
1: Nic dziwnego, bo na jednym z wiralowych filmików, które krążyły po internecie, jeden gość z zagranicy zostawił w Warszawie na 1,5 godziny na parkingu w galerii otwarty samochód. A w samochodzie zostawił też portfel.
6: Okay, you guys want to know if really, really Poland is a safe place? Let me show you. We were at the mall right now. We just came and I find this door opened. So when we got here, I opened this door to get my daughter out and put her here. We closed everything and apparently I forgot to open this. We were there for an hour and a half and my car was literally like this. Not only that, my wallet was inside the car.
1: I co? I portfel nie zniknął.
6: My wallet was inside the car and it's still there. Very bad on me, but there goes to show Poland is a very safe place. And by the way, we are in the middle of Warsaw, central Warsaw.
1: Inny gość, który ma być amerykańskim pilotem, na prawie cały dzień zostawił samochód z otwartym bagażnikiem. A w tym bagażniku leżały cenne rzeczy.
7: So this is another reason I love Poland, is I had my car open like this all day. From 7 a.m. to 7 p.m. this car was open. My expensive speaker, my laptop, everything's in here.
1: I co? I nic. Nic nie zginęło.
7: And nobody stole anything. No other country is as safe as this country. So Poland's the best.
1: Oczywiście można powiedzieć, że oni po prostu mieli szczęście, bo może się zdarzyć też tak, że zostawicie coś na minutę i to coś z otwartego samochodu zniknie. Ale rzecz w tym, że oni po prostu patrzą na to i czują się bezpieczniej niż choćby w takim Birmingham. Bo poziom przestępczości u nas jest zdecydowanie niższy niż na przykład w tym brytyjskim mieście. Potrafi zszokować ich zresztą nawet to, że w sklepach na ulicy w Warszawie, na witrynach, przed witrynami leżą rzeczy, których nikt nie pilnuje.
8: Give you an idea about how safe things are. See through this window here? Except it's not a window, look. I could pick that up. I'm on the street. I could grab that and take off.
1: Zszokowało to Kima Ilmana, fotografa z Australii, który mówił, że w jego kraju coś takiego byłoby nie do pomyślenia, bo ktoś na pewno by te rzeczy ukradł.
8: This wouldn't happen in certain cities around Europe. In fact, I'm not even sure this would happen in many Australian cities, but here they're comfortable with that sort of thing.
1: Kim Ilman jest zresztą doskonałym przykładem na to, że w Polsce ludzi z zagranicy może aktualnie zachwycić wszystko. Bo jego zachwycił na przykład hot dog z żabki.
9: So this is a local hot dog. It comes in this bizarre looking cylinder. Is it best hot dog in Poland, my friend says here?
10: The best one.
9: Okay, sausage, mustard. Mmm, that's pretty good. It would be better if it had melted cheese, but I'm not unhappy with this.
1: Żabka zresztą generalnie zachwyca większość podróżników, którzy porównują ją do słynnej amerykańskiej sieci 7-Eleven.
11: What is really cool about it for me personally is the Poles love their high protein, zero sugar drinks. Might be one of the widest varieties I've ever seen.
1: Jak pomieszkają, mówią zresztą to samo. Na przykład kapitan reprezentacji Malty, który grał Stali Mielec, mówił, że tęskni za Polską, bo tak jest tam bezpiecznie i czysto. No i trudno się dziwić, bo generalnie wychodzi z tego wszystkiego, że jesteśmy najbezpieczniejszym krajem na świecie.
12: Jest po 22, a przed chwilą minęły mnie dwie dziewczyny, lekko ubrane, w mini spódniczkach. Zupełnie na luzie, jakby był środek dnia i to była najnormalniejsza rzecz na świecie. A w Niemczech? Tam kobiety czy młode dziewczyny muszą się zastanawiać, czy na pewno powinnam iść przez ten park, a może pójść okrężną drogą, wziąć gaz pieprzowy do torebki, czy może w ogóle nie wychodzić z domu. No i weź na to spojrzyj. Tutaj toczy się zupełnie normalne życie. Idzie nawet kobieta z małym dzieckiem. A mamy naprawdę grubo po 22. Jesteś w stanie wyobrazić sobie coś takiego w niemieckim mieście? Powiedz szczerze, jako kobieta, jako młoda czy dorastająca dziewczyna, albo jako matka czy ojciec z córką. I naprawdę się zastanawiam, co my zrobiliśmy z tymi Niemcami? Co zrobiliśmy z naszą ojczyzną? Jak mogliśmy do tego dopuścić, żebyśmy nie mogli już czuć się wolni i bezpieczni we własnym kraju?
1: Dlaczego ich to uderza? No bo u nich jest inaczej. O czym opowiadała na przykład młoda Belgijka, która...

0: odwiedziła nasz kraj.
1: C'est quand tu viens dans des pays comme la Pologne que tu te rends compte qu'il y a vraiment des problèmes avec notre pays, nos pays comme la Belgique ou la France, parce que avec la même tenue, hein. Je suis déjà sortie des milliers de fois dans la ville, notamment Bruxelles, avec une sorte de legging large comme ça, et du coup moulant. Et que ce soit Bruxelles, Liège, enfin des villes un peu plus grandes comme ça, je me faisais toujours siffler, klaxonner, harceler, enfin vraiment tout y passe. Et là je suis à Cracovie en Pologne, ça fait 2 jours maintenant que je me balade avec ce genre d'accoutrement. Et j'ai absolument aucune remarque, aucun regard, enfin genre que du respect. Il n'y a personne qui me siffle, il n'y a pas de mise, enfin on me met pas mal à l'aise de comment je suis habillée. Et je me rends compte que, enfin ça prouve que dans nos pays à nous, il y a un sérieux problème. Enfin c'est libérateur de pouvoir sortir. Et enfin j'avais déjà entendu que la Pologne était super safe. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi pour mon trip solo, mais là c'est beaucoup de fois en plus.
0: Inaczej jest też w Anglii, bo tam, mówi jedna z autorek tych materiałów, gdyby tak chodziła i nagrywała po mieście, jak robiła to w Krakowie, to na pewno ktoś by do niej podszedł. I nie mówi z niczego, mówi, że robiła to w Camden i została zaatakowana 2 razy.
2: Yeah, there's like a high police presence here. You can see police all over the place, so they're keeping it really secure. Where I've just come from in London, that's not the case. I just filmed a video and you can see in the space of 2 hours, 2 men came up to me really close and were really aggressive.
0: Ba, jest tak bezpiecznie w Polsce, tak postrzegają nasz kraj, że Brytyjczycy mówią wprost. Tak jak u nas powinno być w Wielkiej Brytanii. Przypominają sobie o tym dopiero wtedy, kiedy zobaczą Polskę, kiedy zobaczą, jak mogłoby być i skonfrontują to z tym, jak dzisiaj wygląda ich kraj.
3: It is such a safe feeling environment. And this is exactly how the UK should be. I know this is a little bit different to the stuff I normally post, but it's just how I feel because in Poland, I'm no worries. No worries at all. And of course, since I've been in Poland, I've seen all of the news in the UK, all the stuff that's been going on. And it's terrifying because, well, I live in the UK. I know what it's like. But Poland, what a difference. Krakow, Poland in general, such a safe place.
4: I feel honored to be here and kind of slightly envious that we don't have this in England. I'm a big proponent of your style. And I also want to apologise from all the British people. I think that we mistreated you many, many years ago when you guys were had a lot of immigrants in Britain from Poland. And I remember as a kid that they were kind of mistreated. And now I come here and I realise, damn, they had it right all along. Nice one, boys.
0: Druga rzecz, która rozbija ich wszystkich. Czystość.
5: Polen ist ein sehr, sehr sauberes und sicheres Land.
6: Co mi się podoba w Polsce jako Ukraińce? Jest tu bardzo czysto w porównaniu z krajami sąsiednimi. Państwo i obywatele naprawdę dbają o porządek na ulicach.
7: This city is extremely clean. Paris is filthy. Barcelona is filthy. But here, the streets are very, very clean.
8: It's very clean.
9: It's super clean.
10: It's clean.
11: Super clean.
12: Los Polish people.
0: To robi zresztą takie wrażenie, że wśród youtuberów i influencerów no jest na przykład taki gość jak ten pan Luke, o którym mówiliśmy wcześniej, chodzący i z niedowierzaniem nagrywający kible w warszawskim metrze.
13: I am convinced Warsaw has the cleanest metro system in Europe. Just look at this.
14: I have made many videos about how great Poland and Warsaw are. But the one thing I can't emphasize enough, mainly because it's still so surprising to me, is the cleanliness. Polish people respect their country, the law and each other. That's why it's so clean and safe. I'm highlighting the metro system now because in most Western cities, these are usually the most filthy places. Imagine a public toilet in a metro station in a big Western city. And then look at this.
0: Ale budzi też zdziwienie i szok na przykład to, kiedy wysiada się na dworcach w Polsce, bo te wyglądają kompletnie inaczej, mówią autorzy tych materiałów, niż dworce na zachodzie Europy.
5: Zurück in Hamburg war. Leute, ich hatte einen Kulturschock, okay? Obwohl ich mein ganzes Leben hier gelebt habe und es nicht anders kannte, hatte ich trotzdem einen Kulturschock. Warum? Weil du siehst sowas nicht in Polen. In Polen sogar am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist clean.
0: Na przykład jeden z nich, jak wysiadł na dworcu w Poznaniu, to pierwsze co zrobił, to mówi, no jest to zupełnie inaczej niż na dworcu we Frankfurcie. Nie ma c***ów, nie ma też d***ów.
8: My beautiful city.
9: Mate, first impressions. Yeah. Yeah. Guys, honestly, a lot different to Frankfurt train station. In Frankfurt obviously I'm swarmed by c***s and stuff.
0: No ale dlaczego ta czystość ich rozbija? Jest tak samo jak z bezpieczeństwem.

0: taka, o której biura podróży i większość internetowych przewodników mówi znacznie rzadziej. W samym centrum, zaledwie kilkaset metrów od największych atrakcji, można natknąć się na góry śmieci i ludzi śpiących na ulicach. W wielu miejscach nad bezpieczeństwem obok policji czuwają również uzbrojone patrole wojskowe. Trudno nie zadać sobie pytania, jak to możliwe, że jedno z najważniejszych miast Europy miejscami przypomina dziś bardziej Afrykę niż stolicę dużego europejskiego państwa.
1: No bo u nich jest teraz tak.
2: I'm in Germany. I'll do what I want in my country. You don't tell me to film. You don't tell me not to film in my country.
3: Is for which media, bro? I want to follow you.
2: So, amongst the playing children and the families, just everywhere you look, engineers and doctors selling drugs, telling a German that he can't film in his country.
1: No więc trudno się dziwić, że w takim wypadku wielkie niedowierzanie i szok budzi u nich to, że odwiedzają najbardziej niebezpieczną dzielnicę Polski, bo po to przyjechał do Nowej Huty ten gość z Holandii i okazuje się, że nikt ich nie zaczepia, jest super bezpiecznie, jest do tego czysto, a jak już w ogóle ktoś kogoś zaczepia, no to właśnie ten Holender przechodniów.
4: Hello, mate. I have a question. Do you speak a little bit English? No. We're gonna try. Okay, we're gonna try. This is Nowa Huta here. Huh?
5: Yeah.
4: Is it a good area? Good area, Nowa Huta. Good. Not good. Huta. And I don't know if you remember Görlitzer Park in Berlin, full of people selling illegal stuff, doing illegal stuff. Let's see if this park here in Krakow is comparable to that. Well, for starters, I just entered the park and in Berlin, I would see dealers there, group of dealers there, group of dealers there. And as you can see here, so far, it's clean. It's clean. Maybe it changes, maybe it doesn't, but right now, it's a major difference than the park I visited in Berlin.
1: No i co ważne, to, że jest bezpiecznie i czysto, powoduje, że można się w spokoju pozachwycać krajem, a także mieszkającymi w nim ludźmi oraz przepysznym jedzeniem.
6: Mamma mia! Look at the beer! Mamma mia! This is like Oktoberfest level, ladies and gentlemen. Oh, the smell is beautiful. Let's see the food. I heard so many good things about. But before we start eating, cheers to you and to all our Polish friends. It smells very good. Okay, let's go for it. Buon appetito. Oh, the sausage is insanely strong.
1: Można się też pozachwycać tym, co Polakom udało się osiągnąć. Kiedyś, wtedy, kiedy odbudowywaliśmy na przykład naszą stolicę.
7: It was the Polish people who rebuilt the city of Warsaw from the ground up. They came together and donated whatever money they had and used whatever building materials and reference photos and paintings that they could gather in order to restore the city of Warsaw. And while some parts of the city would continue being restored for decades, the old town itself was largely rebuilt in just 5 years. 5 years with their own money. I actually got a little bit emotional when I heard that. But that sort of resilience and perseverance is honestly hard for me to even fathom.
1: A także dzisiaj, gdy odnieśliśmy gigantyczny sukces gospodarczy, którego zazdroszczą nam niemal na całym świecie.
8: I hate Poland. Ever since I moved here, my life has gotten so much worse. I pay less than 10% taxes on my business income. Now, what the hell am I supposed to do with my money? In Germany, I was always broke after paying taxes. I missed the simplicity of just not having any money. I started a company in Poland with around 25 employees and it took like 3 weeks. In Germany, I would still be waiting for my notary appointment. So basically everybody can start a company in Poland. This can't be healthy for the economy.
1: Dobrze, ale teraz dochodzimy do być może najciekawszej rzeczy w tym wszystkim, tego, co ci odwiedzający Polskę ludzie lub przeprowadzający się do Polski ludzie z zagranicy uważają o tym, dlaczego w Polsce jest tak bezpiecznie, czysto, no i generalnie dość przyjemnie. YouTuber ze Stanów Zjednoczonych, który jest dzieckiem imigrantów z Azji i mieszkał nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też na przykład w Kolumbii, a później zamieszkał w Polsce i dzieli się swoimi obserwacjami, mówi na przykład, że jest u nas tak bezpiecznie, między innymi dlatego, albo głównie dlatego, że mamy inne podejście do migracji, imigrantów i różnych przybyszów niż zachód Europy.
9: Let's be

0: real. The main reason that a lot of these European countries are safe and why a lot of Asian countries are safe is because we are homogeneous societies. This is exactly how the Scandinavian countries were before they let in all these immigrants. And I don't think it's a coincidence that there's a correlation between their open door policy versus the rise in crime and gangs growing in their country.
1: I nie chodzi o to, że Polska jest krajem jakoś szczególnie zamkniętym. Chodzi o to, że wciąż uważamy, że jak ktoś przyjeżdża do nas, to powinien się do nas dostosować, a nie my do niego.
0: Polish people is more about an idea and a flag that they're under rather than all being like white. People say that Poland is That's kind of unfair because it's more like Polish people are actually extremely welcoming to you if you come in, obey the laws, integrate into society, and follow the rules. If you learn the language, you understand and appreciate the history, then you can integrate extremely well into the society. The problem is when specific immigrants come into societies and refuse to integrate. Poland has a problem with that, and I think that's totally justified.
1: Zauważył zresztą też ciekawą rzecz, że Polacy tak naprawdę to jest naród bardzo otwarty i można śmiało zostać Polakiem nawet wtedy, kiedy ma się inny kolor skóry lub pochodzi z kompletnie innej kultury. Warunki są jednak cztery. W tym najważniejszy – nie być dupkiem. Wystarczy nie być dupkiem, żeby zostać zaakceptowanym jako Polak.
0: I have some friends from Africa, from Jamaica, and they've all had overwhelmingly positive experiences here in Poland too. And it just comes to show that as long as you follow these four things, you can become Polish. Work hard, respect your neighbor, follow the rules, and don't be a dick. And then you're Polish.
1: Efekty takiego podejścia cenią zresztą nie tylko Amerykanie, cenią je także mieszkający w Polsce ludzie, którzy mają korzenie w Azji.
2: Pytajcie mnie w komentarzu, dlaczego Polska? Już wam k***a mówię. Dlatego Polska, bo moje k***a dzieci mogą w spokoju na rowerze jechać do szkoły. Moja córeczka czuje się bezpiecznie, moją żonę nikt nie zaczepia, wraca o 23:00, nikt jej nic nie mówi, nie żyje w strachu. Czy to samo mogą powiedzieć kobiety w Niemczech albo we Francji? Nie!
1: Więcej cenią to także ludzie, szczególnie kobiety, które do Polski przyjechały z Indii.
3: I appreciate my country and where I come from, but I know that I would not be able to feel safe 2 kilometers from the radius of my house. In Poland, as a woman, I am free to do what I want. I don't have pesky neighbors asking me, where are you going? Relatives asking me, aren't you married? In Poland, as a woman, I am free to do what I want.
1: Widzicie więc, że nie ma się czego wstydzić i jak ktoś mówi wam inaczej, to trzeba mu po prostu powiedzieć, żeby schował wreszcie swoje kompleksy do kieszeni. Widzą to ludzie z zagranicy, tacy jak na przykład ten YouTuber ze Stanów Zjednoczonych, który mówi, że można być dumnym z Polski.
4: If you're Polish, hear me on this. You should be proud. It's hard for me to even get out of bed on some days when I have a tummy ache. I can't even imagine what it would have been like to rebuild an entire nation and city from nothing. I absolutely needed to go back to Poland. It taught me so much more about the resiliency of the people of Polish heritage in my community back home. And to be honest, it taught me a lot about humanity in general.
1: Bo my potrafimy być dumni ze swojego kraju w naprawdę fajny sposób. Może dlatego, że mamy z czego być dumni.
5: Nie będzie Niemiec pluł nam twarz, nie dzieci nam Germany.
6: Szanowni Państwo, podsumowując to, co powiedzieli obcokrajowcy o Polsce i Polakach w tym programie. Polska jest bardzo czysta i bezpieczna. Polacy są mili, hojni, gościnni, szanują siebie nawzajem i podróżnych, przestrzegają prawa i zasad. Każdy, kto przyjedzie do Polski i potrafi się dostosować, chce się dostosować i spełnia warunki, to znaczy uczy się języka polskiego, szanuje polską kulturę i tradycje, idzie do pracy, przestrzega zasad i prawa obowiązującego w Polsce, szanuje Polaków, szanuje sąsiadów, może czuć się Polakiem. Państwo tego nie mogliście zobaczyć. Na końcu programu fragment Roty śpiewa mężczyzna o bardzo ciemnym kolorze skóry. Państwo nie mogliście tego zobaczyć. Na końcu programu fragment Roty śpiewa mężczyzna o bardzo ciemnym kolorze skóry, ubrany w koszulę z nadrukiem biało-czerwonych kolorów w konturach Polski. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, skończmy z kompleksami, Czas najwyższy, byśmy przestali patrzeć na innych, a doceniajmy to, co zbudowaliśmy my jako Polacy u siebie w Polsce. Teraz wysłuchamy piosenki Tu jest Polska w wykonaniu Pauliny Grochowskiej, słowa i muzyka Lech Makowiecki. Piosenka ta pochodzi z finału koncertu Polska zarejestrowanego 30 października 2022 roku w studiu imienia Lutosławskiego w Warszawie.

No niestety mój czas antenowy dobiegł końca. Przepraszam Państwa, że nie mogę wyemitować programu Jak adorować Najświętszy Sakrament. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkim artystom i redakcjom dziękuję za możliwość wykorzystania ich materiału w naszym społecznym programie. Ponownie spotkam się z Państwem 29 września we wtorek. Wcześniej spotkamy się 20 września na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Richmond. Życząc Państwu spokojnej, błogosławionej nocy, dobranoc, mówi Zofia Kemp i na koniec jeszcze zapraszam do wysłania piosenki Zapada zmrok, Panience na dobranoc.